0: programov Technomédií V7 Werther Klíme.
1: V12 s Wi-Fi funkciom po top ceny od 36 999.
0: Požurite.
1: Zaletuj za zimu i zaberite Vesa Klimu.
0: Technomédia, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.